yɛnsa wɔgyina wɔ no saa nnipa no nhwɛ yie ɛna wɔanhwe ase obi tia me deɛ wɔka no sɛ ɛntimi paa dwuma paa menie me akwasi paa menie ɛbisa abrabɔ na ne wɔbɔ no ne wɔnim sɛ wɔnoa ne wɔga enti wɔde ne deɛ yɛ nsareɛ ɛsɛ ɛnsa no hwɛ no picture ahoro ɛde akyerɛ no